Powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia.

0: SK Zamość.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna p***, ja chcę mieć twoje.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żebym byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Śląska.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

malować obrazy, nie na mnie obrazić się pośleją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca, nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
2: To będzie ostatnia reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
2: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Dzień dobry, o poranku, Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Kłaniam się i zerkamy od razu do prognoz. W tym tygodniu to upał dominuje na Zamojszczyźnie. W ciągu dnia na niebie na zmianę chmury i przejaśnienia. Od jutra już przewaga chwil słonecznych, no i do tego mocniejszy wiatr. Warunki biometeo niekorzystne.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
6: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
4: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskim. Traktory zjechały wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
4: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
1: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz. Około 5 miesięcy trwać ma remont podcieni na ulicy Staszica w Zamościu. Lokalna firma zajmie się inwestycją za prawie 2,5 miliona złotych.
8: To się będzie pokrywało też sezonem turystycznym, no ale to jest ten czas, kiedy można to wszystko wykonać dobrze. Licząc na to, że lato będzie ciepłe i słoneczne, to powinno to wszystko lepiej schnąć. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych utrudnień.
3: Mówi rzeczniku, że

0: Urzędu Miasta Zamość Jacek Bełsy w czasie prac część podcieni będzie odcinkowo zamykana. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do rajdu rowerowego Tour de Roztocze w Zwierzyńcu, 38-kilometrowa podróż 5 lipca.
1: Jankes,
2: Kama
1: i Wiktor.
2: Wiktor. W Radiu SK.
3: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza. No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
4: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
3: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
4: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
3: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
5: Gdzie? Kochani! Tacy! Coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Tak, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale ty się po prostu dopasowujesz.
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: Do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany z tematem. Gdybym nie musiał iść do pracy, no i teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej,
1: jak jest
0: tak w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Janki.
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
0: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy. Więc dajcie znać na naszym eskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Czyli jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
0: A ja już widziałem.

0: ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
2: Jadziu, dzień Jadziu. Dobry. No, witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
2: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
0: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: Zapisałam, dziękuję.
0: Ładne. Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
2: To dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
3: Pani Jadzi.
1: Tak.
0: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować, uwaga, trzymajcie się, między 35 a 40 stopni Celsjusza.
2: W cieniu, uwaga, w cieniu, to jest naprawdę, uwaga, uwaga, uwaga.
1: Boże, pustynia. Mm-hmm. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
3: A teraz?
2: No.
1: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
2: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. No, panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę,
1: w tym momencie
2: kanału,
1: trwa mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria, to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? To właśnie, z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił. No było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu. Natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczów.
0: Brak sygnału satelitarnego.
2: Jankis. Bardzo dobrze.
3: Jankis. I Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no czy Algieria, czy Jordania?
1: Dowiesz się od Marcina Prockiego.
2: Marcin, dawaj.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj

0: bardzo skuteczny antyperspirant Perspirex.
1: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: O poranku temperatura w Zamościu i w regionie powoli rośnie. W ciągu dnia przekroczyć ma zdecydowanie 25 stopni na plusie. Na niebie na zmianę chmury i przejaśnienia, warunki biometeo o poranku niekorzystne, więc dobra kawa na poprawę koncentracji się przyda, zwłaszcza jeśli ruszacie na zamojskie ulice.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką, to w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
14: Sponsorem programu jest Decathlon.
15: SK Sport News.
13: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Wondrousowa została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
16: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
13: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
17: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
14: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Jankes, Kama,
19: Kama i Wiktor.
18: W radiu SK.
20: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
21: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
22: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie i chyba czekają mi klocki do wymiany. Pozdrawiam.
20: No to puśćcie wodze fantazji. Co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamera zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli w pracy,
0: to... Ja bym dzwonił do takiej

0: No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny.
1: Kama i Wiktor.
2: Reklama. Szczerze powiem, że jakby nie tartak Gryszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Gryszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas.

0: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
5: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
6: I nadal się trzymają, tak jak ja.
7: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
5: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
4: Wow, ale wygodnie!
8: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
9: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
4: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
12: I po reklamie.

0: Janki, ty znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Może urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
1: To właśnie, to jest takim głosem właśnie Kama występuje w Toy Story 5. Więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. Teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: No i co? Ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietą wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
2: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. I muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś.
4: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.

0: Okej,
1: dobra.
2: Czyli jednak
0: mamy domki
2: formatorów.
0: Tak,
2: dobra,
0: wszystko się zgadza. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
3: Jestem logopedką.
0: Od razu tutaj wyraźniej powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
3: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
4: Jejku, to jest plan idealny.
0: No, wspaniale. Tak. Dorzucamy się do tego ciacha, mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
3: O! Super, bardzo dziękuję.
1: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
3: Oba pomysły są świetne.
0: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
4: I włosy wtedy miałeś. No.
0: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
3: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
0: Z, D, R, O, W i E.
4: Mamy. Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i stola!

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Można sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu? Kama i
0: Wiktor. A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
4: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W moim mieście pada deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Rozkręca się poranny ruch pojazdów na zamojskich ulicach, ale uwaga też na pieszych, na rowerzystów oraz osoby podróżujące na elektrycznych hulajnogach na ulicy Koszary. Jeszcze końcówka pierwszego etapu remontu. Uważnie patrzcie na znaki. Temperatury powoli rosną. W ciągu dnia ma być upalnie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd wody Myra Załęskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Załęski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydenta obu krajów.
3: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
2: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
4: No tak, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drugą, idzie ulicami.
5: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
2: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć Podhale.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz, stawy w Zwierzyńcu już działają. Zamojski Zalew będzie funkcjonować od piątku, a kąpieliska w Kulikowie czy Jacni ruszają wraz z początkiem lipca. Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie działają w tym roku w sumie 34 takie obiekty. Dziś druga sztuka 51. Zamojskiego Lata Teatralnego. Teatr Polonia z Warszawy wystawi spektakl Żar.
6: Historia o emocjonalnych stratach, które przemyślenia pogłębiły.
1: Mówi Grażyna Kawala, kierownik programowa festiwalu. Spektakl na deskach ZD koło 17 i 20.
7: Jaka
8: wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry.
9: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
10: Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
11: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
12: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Zamość.
2: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia. Witam ładu.

0: No teraz ty przetłumacz. Papa Ute?
1: To są życzenia dla ojców. Papa Ute!
0: No tak, no bo dzisiaj
1: Dzień
0: przecież.
1: Papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to poza

0: do waszych dachów. Niech tak tam jest. Wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie, wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy.
1: Ciekawe, gdzie go schował.
0: No taki długi, długi, ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
2: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
2: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym. To dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
1: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
0: Dzień dobry.
2: Jesteś Martynka?
3: Cześć.
0: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką w naszym spotkaniu 4 lipca.
4: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
3: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
1: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
3: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
0: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jestem spalonym, czy nie?
3: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
0: Bardzo dobrze, nie ma problemu, Sławek, dziadek zawsze jest.
1: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
3: A może w końcu profesjonalista.
4: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
0: No tak.
4: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
3: Gotowa.
4: No to uwaga. Sławku, dawaj!
5: Mój największy przeciwnik w życiu to...
3: alkohol.
1: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas stówkę, tak na co tylko będziesz chciała.
4: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
3: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
0: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy, przymiło było ciebie usłyszeć, proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
3: Tadeusz.
1: Panie Tadeuszu. Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą stówę zabierze na lody, ciasto.

0: czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscar Cemrzy i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young, young.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
15: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski.

0: wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Upalne temperatury w tym tygodniu przeważają na Zamojszczyźnie. Dziś w prognozach do 27 stopni, pod koniec tygodnia 30 i powyżej. No i od jutra już więcej słonecznych chwil, choć dziś nad Zamościem na zmianę chmury i przejaśnienia. Uwaga na wahające się ciśnienie i wzmożony ruch na zamojskich ulicach.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 7.30, zaczynamy. Skanius, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni Perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
9: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
10: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
11: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
8: Ale czekaj, weź mi to wytłumacz.
12: Ja też właśnie dziś się zgubiłem. To może muzyka teraz.

0: Eska Zamość.
1: Cześć, jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poopalać. A w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: chyba się nie obrazi, Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca, to jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat,
1: kama, patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: No, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców. W tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyniec.

0: Zosiu.
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
8: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
7: To wszystko?
8: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
7: A jest taka?
8: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: 10 to najwyższa pora odpalić nosela. Skoro wakacje przed nami, to nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mam tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
2: pani, po... ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu nie.
3: Dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian?
2: Rozumiem, nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie,

0: dokumentować to.
1: Nie, no to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
0: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
1: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
0: No bo to nie jest w pakiecie.
1: Dobrze, no to dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
0: ścianą. No bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
1: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na te stare skrzydło?
0: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
1: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
0: Czyli jednak folia, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
1: Tak, zrozumiałe.
0: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
2: Zostałaś kręcona w Janiuleska.
1: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podniesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na SK.
5: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
6: No jak to co? Zawinie folię malarską.
5: Jejkuś. Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta.

0: Koleżanka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8. No i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 5 stów, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której musicie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie nasze z waszym skojarzeniem do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze. Błagaj, za chwilę będzie robił research. No i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca. Aha. Tak. Wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na Antonie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący

0: reklamę Adamet Pharma S.A.
1: Vilaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na takich ulicach w Zamościu jak Wojska Polskiego, Pełowiaków czy Piłsudskiego macie wzmożony ruch pojazdów. Uwaga na remont i zmienioną organizację ruchu w rejonie ulicy Koszary. No i też na pieszych rowerzystów czy osoby podróżujące na hulajnogach. Rosną temperatury, do końca tygodnia ma być w Zamościu upalnie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala, teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
4: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
2: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noce rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
5: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz docenią i nagrodzą osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne oraz sportowe kończącego się właśnie roku szkolnego. Miasto Zamość przeznaczyć zamojskie orły. Uroczystość ruszy o 10 w Stylowym. Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy

0: Zamość potrwają do 10 lipca. Dziś kolejne spotkanie otwarte dla mieszkańców zainteresowanych jego założeniami.
1: Dla tych, którzy chcą gminę Zamość budować, nie każda działka na terenie gminy Zamość będzie działką budowlaną.
0: Mówi wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Spotkanie o 17 w świetlicy wiejskiej w Bortatyczach.
2: No i dzień dobry, wszystkiego najlepszego, tatusiowego dzisiaj, proszę o tym pamiętać.
3: Dla Marcinka, też Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dziękuję.
3: Kup sobie prezent, no. Dziękuję.
2: Szukamy czegoś nietypowego, nawet bym powiedział, że dziwnego.
4: Ja mojemu tacie kupuję matę, taką z masażem do ciężarówki, ponieważ jeździ po całym kraju.
5: O nie, najpierw muszę kupić ciężarówkę.
2: Tymczasem mata dla tata.

0: Dajemy 500 za 5 słów, no jeśli idealnie pokroją się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga, Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów przebiegu?
4: To chyba na stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: No, jak widziałeś.
0: 5 milionów kilometrów?
1: Bogaj, naprawdę tam jest na zdjęciu tyle?
4: Ja widzę 681 tysięcy.
1: To niedaleko, to prawie 5 milionów.
3: Czepiacie się, jeżeli Kinga mówi, że 5 milionów, no, to 5 milionów. Dobre, i nie dyskutuj bardzo, cię proszę. Dokładnie, no. Kinga, kochana, nasza zabawa 5 słów, 5 stów polega na tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów i będziesz musiała podać swoje własne skojarzenia. Ale wcześniej będziesz musiała wybrać jedną osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
2: Dobrze.
0: Kinga, kogo wybierasz? Dawaj, wybieraj.
2: Kama
0: uwielbia. Później ten stres do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. No, proszę opuścić studio.
3: Z okazji Dnia Ojca, panowie, zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
2: Jestem samochodami ciężarowymi.
1: Kierowniczka, kierowczyni.
3: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
2: Różnie. Ryby, straż pożarna.
3: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
1: jakie
3: tego.
1: Piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
0: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś tu do
1: niego. A ja pozdrawiam szczupaki.
3: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
2: Mięso. W każdej postaci.
3: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 500 za 5 słów.
1: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
2: Piłkarz.
1: Oj, o właśnie, pierwsze skojarzenie piłkarz.
0: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
1: Wakacje.
2: Plaża.
1: Wakacje to plaża, oczywiście.
0: Lećmy dalej. Spacer.
2: Chodnik.
1: Jeszcze raz?
2: Chodnik.
1: Chodnik.
4: Chodnik.
2: Chodnik.
1: No
2: właśnie,
1: no tak, oczywiście.
4: Słowo cię słyszymy, kochana.
1: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
2: Śniadanie.
1: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre te skojarzenia, bo proste, fajne. Uwaga.
0: I ostatnie, parawan.
2: Nie chcę być wakacje, na plaży.

0: No to który wyraz wybierasz?
1: Na plażę.
2: No, jedno,
0: to
2: jeden
0: może,
2: wyraz.
0: To może zapiszmy plaża po prostu.
2: Plaża,
0: co?
2: Tak?
1: Plaża, tak.
0: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, oby tylko Kama miała te same skojarzenia co ty.

0: Rihanna w Radiu SK. 20 minut po godzinie 8. Wracamy do... 5 słów, 5 stu. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
2: Cześć.
1: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
0: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
1: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
0: Chodź, Kamdzia.
1: Chodź.
0: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, ale spokojnie, spokojnie.
3: Przez was.
1: Dobra,
3: kiedyś.
1: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi. Mhm. Co ty myślisz sobie na ten temat, co to może być?
3: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
2: Ja się biegałam po boisku.
3: Czyli piłka nożna.
2: Nie, niestety. Kilutki.
1: Ten wyraz to po prostu piłkarz był. Piłkarz.
0: Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły, gratulujemy.
1: Pierwsza stuwa stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
0: Wakacje, Kamdzia.
2: Tam, gdzie jest dużo piasku. Plaża.
3: Ale żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
1: Pamiętaj, Kinga, żeby aż tak wprost nie podpowiadać.
3: Ale to nie
0: dostaniesz
3: wprost.
0: Czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
1: Uwaga.
0: Lećmy dalej.
1: Kolejny wyraz.
0: Spacer.
2: Nie, tak przy ulicach.
0: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
3: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
1: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogłaś.
3: Właśnie jestem w tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
2: Przy ulicy, w dużym mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
3: Park!
1: Nie.
3: A co?
1: Chodnik!
3: Jejku, myślałam o tym.
1: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
0: Dobra, Kinga, możesz odpowiadać.
1: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
3: Czy to będzie kanapka z czymś?
2: Nie, wiesz co, z rana to jest. Z rana, pierwszy posiłek.
3: Śniadanie.
1: Dobrze! Zaliczone i ostatnia szansa.
0: Okej. Okay. Ostatnie słowo.
1: Ostatnie słowo to parawan.
2: Mhm. Czekaj, Kinga. To już było dzisiaj.
3: Że plaża.
2: I tak znowu dużo.
3: Dobrze. Plaża? Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze!
1: Dobrze.
4: 3 stówki.

0: powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
1: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek. Kinga, bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
2: No, Bieszczady.
1: Super. Super, że nie plaża, bo się tego spodziewałam. 5 słów, 5 stów.
0: Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
3: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ale się cieszę bardzo.

0: Tato, dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami. Janku.

0: Reklama.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
2: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Dzisiaj w Zamościu będzie równie ciepło jak i wczoraj, 27 stopni maksymalnie na termometrach, ale już więcej jest słońca, chociaż chmury też się pojawią, ale dzisiaj już nie spodziewamy się żadnych opadów deszczu. No i przez kilka najbliższych dni również sucho.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Tomasberg.
10: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć i tak też mówimy.
11: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
12: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
13: Niebieżne. Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
10: Oh, daddy.
11: Dawidów może być wielu, ale podsiadło jest tylko jeden.
13: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, proszę państwa.
11: 32 po 8. Jest!

0: 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną. Oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przed barierce, czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak to nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
12: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość.

0: I śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: A, no właśnie. Jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie tą pizzę w boksach?
1: To ja polejam Kesa. Gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: gorące dyskusje pozaantenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
2: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
2: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
3: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. I Wiktor. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
4: Kto był ojcem
5: Apollo. O Jezus.
4: Jezus też nie. To Zeus.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących

0: stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: W moim mieście pada deszcz.
10: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dużo słońca przez cały dzień nad Zamościem, no i dzisiaj maksymalna temperatura to 27 stopnie, zatem tyle samo co i wczoraj, ale dzisiaj już nie spodziewamy się żadnych opadów deszczu. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a w tym tygodniu jeszcze dalej gorąco.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przejazdu Władimira Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. A to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
2: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
4: Pierwszej doby przyjęliśmy

0: niemal 1000 zgłoszeń. Także patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
1: Przyznaje Król Smash ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
2: SK Zamość News.
3: I Bartek, ważne, zrobiło się gorąco wokół pensji dyrektora szpitala powiatowego w Tobaszowie Lubelskim. Dariusz Gałecki według oświadczenia majątkowego zarobił w ubiegłym roku 846 tysięcy złotych brutto. Jak sam mówi, połowa tej kwoty jest potrącona w podatkach.
4: Moje wynagrodzenie roczne to jest około 420-430 tysięcy złotych.
3: Średnio dyrektor zarabia około 35 tysięcy złotych miesięcznie. Dziś ma ruszyć remont mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu. Efekt końcowy mamy zobaczyć jeszcze w tym roku.
5: 2 minuty po godzinie 9:00. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. 3 dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was. Między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z oczyn góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Dajemy do walki!
8: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: umowę. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy,

0: parki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
4: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl

Należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl

0: Złotych dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
1: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
0: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
3: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
4: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
5: I nadal się trzymają, tak jak ja.
0: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
4: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
3: Wow, ale wygodnie!
6: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
7: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
3: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
12: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10. Po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
4: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak.
4: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
8: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Przez zdecydowaną większość dnia nad Zamościem zobaczymy błękit nieba. Na termometrach teraz mamy 23 stopnie, a dzisiaj doczekamy się 27. No i przez kilka najbliższych godzin będą panowały jeszcze takie warunki. Będzie jeszcze cieplej, najgoręcej w niedzielę 35 stopni.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
15: Dokładnie 10 na zegarach. To czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
16: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
15: Mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporterski Mateusz Gołębiewski.
0: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
15: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
12: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
15: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
17: SK Zamość News.
18: I Bartek Ważny, dziś ma ruszyć remont drewnianego mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej. Udało się rozstrzygnąć dopiero czwarty przetarg, mówi Jacek Bełs z zamojskiego ratusza.
19: Były różne utrudnienia. To właśnie stąd wynikały te zmiany wcześniejsze, bo miasto składało niższe środki, a no niestety zakres pracy jest dużo większy.
18: To między innymi wymiana poszycia i belek na poręczach. Po 50 latach odszedł na zasłużoną emeryturę Waldemar Leszczyński, dyrektor Bursy Międzyszkolnej.

0: Numer 2 w Zamościu z tej okazji zostawił po sobie pamiątkę, zasadził drzewo i wkopał kapsułę czasu.
1: 2 minuty po godzinie 10:00. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. Ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówię: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to,

0: bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze, komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
2: SK. Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
7: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
8: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
7: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
12: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hity na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają

0: Dzieci. Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
2: Czy 100 metrów od sceny?
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
4: Zgłoś się na sk.pl.

0: Festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
11: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
10: To wszystko?
11: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
10: A jest taka?
11: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na CKZiU.zamość.
12: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteś z nami.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%.

0: Alfarben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowała odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego. Pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
9: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu.

0: Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z Tobą wszystko od pomiaru po montaż. Farbakol, Starowiejska 23.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dziś kolejny bardzo słoneczny i gorący dzień w Zamościu. 27 stopni zobaczymy na termometrach i to w cieniu, a z dnia na dzień coraz goręcej. W piątek już 31 kresek, w sobotę 33, a w niedzielę nawet 35. No i do końca tego tygodnia nie widać oznak deszczu.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Dochodzi 11, czas na Jaskaniu. Marcin Procki, zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
10: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
9: Mówi nam Marcin Gen. Wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia. O 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
11: SK Zamość News.
8: I Bartek Ważny, zamojskie PRD zajmie się remontem ulicy Pełowiaków. Po wnikliwych analizach ofert trwających miesiąc udało się rozstrzygnąć przetarg na to zadanie. Koszt wyniesie nieco ponad 16 milionów złotych, czyli o 4 mniej niż zakładało miasto. Ratusz dostał na tę inwestycję duże dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace potrwają co najmniej rok. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się rozpoczną. Ruszyły zapisy na 5. zlot pojazdów zabytkowych Roztoczeńskiego Muzeum PRL w Zamościu. Wydarzenie odbędzie się 5 lipca w Zamościu i Krasnobrodzie.
12: Półtorej minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somebody 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Radio SK.

0: Katy Perry, Firework. Tak, wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas.

0: To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
1: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
2: Mój największy przeciwnik w życiu to...
1: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
1: ale
0: dla ciebie.
1: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo, więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie, Olu.
1: To chwytliwe.
0: 1000 zł trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 zł w konkursie karniaków.
1: Okej, przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
1: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
1: fajnie.
0: Razem z nami. Dziękujemy
1: bardzo
0: ci bardzo.
1: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
1: dzięki
0: się,
1: wielkie.
0: Hej, cześć.
1: Hej.
3: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
15: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
16: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK. To są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę, kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
6: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
7: I nadal się trzymają, tak jak ja.
8: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
6: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
5: Wow, ale wygodnie!
8: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
9: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
5: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
10: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony.

ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphopark.pl. Na wydarzenie zapraszają.

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami, zostaje Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
7: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz

0: Xmed. Do zobaczenia. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Gorąco już teraz jest w Zamościu, a będzie jeszcze lepiej. 26 kresek pokazują teraz zamojskie termometry. Dzisiaj ma być 27. Najbliższej nocy odpoczniemy trochę, bo temperatura spadnie do 13. Ale w tym tygodniu nawet 35 kresek. Tyle będzie w niedzielę.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
4: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, to sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
3: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Cotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją, MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
5: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
3: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku, a resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
0: SK Zamość News.
2: I Bartek Ważny, jezdnia będzie jak nowa, chodniki zresztą też. Ulica Orla doczeka się przebudowy. Na to zadanie miasto wyda nieco ponad 1 000 000 zł.

0: trwają 8 miesięcy. 15 godzin w Dorohusku, 3 godziny w Chrebennem, w innych miejscach tylko godzina. Tyle czasu muszą trasy stracić kierowcy ciężarówek na kontrolę na kierunku wyjazdowym z Polski na Ukrainę. Autokary i samochody osobowe odprawiane są na bieżąco.
1: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu SK za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
9: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
10: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
9: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
13: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
15: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian.

0: czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko twierdzy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
3: I po reklamie.

0: Tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie. Jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić. Możecie robić, co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
2: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem, Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to było twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej, tak jakby to była ich wspólna decyzja.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
8: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
7: To wszystko?
8: Musi być nowoczesna.

0: Drogerii Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
2: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
1: To wszystko?
2: Musi być nowoczesna.

0: ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckzu.zamost.pl.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
2: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Coraz gorącej w Zamościu, dzisiaj 27 stopni. Na szczęście na Rynku Wielkim działa już kurtyna wodna, więc można się tam już schłodzić. A w tym tygodniu będzie jeszcze cieplej. Jutro 28 stopni, a w weekend, konkretnie w niedzielę, nawet 35 stopni.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swyrdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Załańskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
11: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
10: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po czterodniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
12: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
10: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na Stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
13: SK Zamość. Na czasie.
9: I Bartek Ważny, dziś można będzie obejrzeć drugą sztukę w ramach 51. Zamojskiego Lata Teatralnego. Teatr Polonia z Warszawy wystawi spektakl Żar.
14: To spektakl o dwóch mężczyznach, których 40 lat wcześniej poróżniła kobieta.
9: Mówiła Grażyna Kawala, kierowniczka programowa festiwalu. Na scenie Jan Englert, Daniel Olbryski i Anna Seniuk. Spektakl zostanie zagrany na deskach ZDK-u o 17 i 20.
15: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać: a za moich czasów to takie hiciory były. Był Plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska.

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć SK, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel.
9: 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, ilo 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
16: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.

0: O w Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1:1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima.

0: 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: I po reklamie.

Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni... Na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Do końca tego tygodnia będzie coraz goręcej. W Zamościu dzisiaj jeszcze 27 stopni, a już w weekend doczekamy się nawet 35 kresek. Nocami temperatura będzie spadała w okolice 14 stopni. Najbliższe opady deszczu dopiero w poniedziałek.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
20: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
19: A dwudniowa konferencja na

0: odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
1: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
0: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnieniu Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech, wydano alerty w...
1: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
0: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnieniu Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech, wydano alerty w

0: W Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury sięgające blisko 40 stopni w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
1: SK Zamość News.
2: I Bartek Ważny, przed nami kolejny upalny weekend tego sezonu. Wielu z nas wybierze wypoczynek nad wodą. Emil Zieliński, ratownik WOPR-u, apeluje o ostrożność i rozsądek.
3: Pamiętajmy o tym, że alkohol nigdy nie jest skazany, jeśli chodzi o wodę. To on jest najczęściej przyczyną wypadków nad wodą.
2: W naszym regionie działa już kąpielisko w Zwierzyńcu, a Zamojski Zalew Miejski będzie funkcjonował od piątku. Z kolei na Rynku Wielkim w Zamościu działa już kurtyna wodna. Podobne urządzenia staną podczas większych imprez w mieście.
4: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indila w Radiu SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać.
2: Reklama.
3: Chcesz testować fakt?

0: fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Carrie Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA, już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie.

0: nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Słuchaj?
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
3: dla ciebie.
2: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
4: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
5: Autopromocja.
6: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
7: 300 metrów od sceny.
8: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
9: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
10: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
17: Kaufland. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy

0: daje wolność na bogato.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: I po reklamie.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK, gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: Reklama.
1: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki, węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
5: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Wiadomo już, że to zamojskie PRD zajmie się remontem ulicy Pałowiaków. Prace potrwają co najmniej rok, jak na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy się rozpoczną. Na termometrach zamojskich dzisiaj maksymalnie 27 stopni do końca dnia. Bardzo dużo słońca, w nocy 13 stopni.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruściak.

0: Pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
1: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
0: A sondaż Instytutu Polster dla SuperEkspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac za Zabaw dziś Dzień Ojca.
2: Lubię z tatą grać w piłkę. To mój prawdziwy Superman.
3: Czego można tacie życzyć?
2: Dużo samochodów.
4: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
0: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
5: SK Zamość News.
6: I Bartek Ważny, zamojskie PRD zajmie się remontem ulicy Połowiaków. Koszt wyniesie nieco ponad 16 milionów złotych, czyli o 4 mniej niż zakładało miasto. Prace potrwają co najmniej rok. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się rozpoczną. Podpowiedzą, jak uniknąć wypadków przy pracy i co zrobić, gdy już do nich dojdzie. ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy organizują szkolenie przez internet.
7: Będzie też mowa o dofinansowaniach dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie.
6: Mówiła Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Szkolenie w czwartek. Szczegóły na stronie zus.pl.
0: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
8: Poczekaj, ja to zrobię. Wrzuć Proszę. Na luz w Radiu SK.
0: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość we wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
8: Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak.
8: Rzucamy na luz.

0: home.
1: Chciałbym już coming home, tak naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie męcz tych ludzi, którzy w pracy są od 8 rano i jeszcze będą na przykład przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming home,
1: a poza tym nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację,
2: dłużej
1: to jest
2: posiedzisz,
1: super sprawa.
2: Praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
2: że jedynie mówiliśmy,
1: że robimy dokładnie to samo.
2: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców. Czy to mamy, czy to ojca, ale dzisiaj jest dzień ojca, to skupmy się na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać.
2: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam także, powtarzam, pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami, bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?
2: Trzeba to potraktować jako tradycję rodzinną. Nagrajcie nam głosówki na SKB Messengerze, co wy robicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy.
3: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Udział w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupki.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do

0: 9. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo Media
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gastorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić,
1: a
0: jednak po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz... zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
0: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
1: Jest jeszcze Marek.
3: Cześć. Pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
1: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Thank you for the music.
1: Bardzo proszę. To Linkin Park i Jay-Z. 15:39 na zegarkach. Wrzucamy razem na luzę w bardzo ważny dzień.
0: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
1: To jest ciekawy materiał dla psychologów. Proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
0: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
0: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem i dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
1: Bo kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema, SK. Mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz kule dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Adam.
0: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
1: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
12: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
13: I nadal się trzymają, tak jak ja.
14: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
12: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
11: Wow, ale wygodnie!
15: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
16: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
11: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Jeśli zależy ci na najwyższym...

0: Jakości mięsa i wędlin. Jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
1: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojców
1: są
0: raz.
1: Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to bo Gosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego, że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniała, to jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz i też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte...
0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte...

0: RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędling 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney.com.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Ulica Orla doczeka się przebudowy. Remontem zajmie się ta sama firma, która teraz pracuje na ulicy Koszary. Prace ruszą wkrótce po podpisaniu umowy. Potrwają 8 miesięcy. Do końca dnia w Zamościu bardzo dużo słońca. Na termometrach 27 stopni. Dzisiaj w nocy będzie 13.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
23: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
22: Powiedział Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawałnicy. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
24: Miałem prawie metr wody, nie?
25: No robota. I no to co z tym robić?
26: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną. Piec trzeba do wyrzucenia racji.
27: No zalane całe. Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
22: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna.

0: mogłaby teraz liczyć na 7,7% progu wyborczego. Nie przekroczyłyby partia Razem, PSL i Polska 2050.
1: SK Zamość News.
2: I Bartek Ważny, w piątek koniec roku szkolnego. Część zamojskich uczniów dostanie świadectwa z czerwonym paskiem. Pojawiają się głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych. Co na to eksperci?
3: Nagrody motywują nas, zwłaszcza dzieci, do cięższej pracy, do nauki.
2: Mówiła Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii KUL. Dobre wieści dla odwiedzających Rynek Wielki w Zamościu. Dziś stanęła tam kurtyna wodna. Podobne urządzenia będą się pojawiały podczas dużych imprez miejskich.
1: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: W Radiu SK.
0: Uprasza się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
7: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
0: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PGE Narodowym. Kasia Węsierska
7: i Michał Hanczak, witajcie!

0: Jutro.
1: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
0: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
1: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
0: Ale wy jutro też możecie spróbować swoich sił. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl, zakładka konkursy, albo przez aplikację Radia SK, bo mamy dla was, a właściwie Sławek Peszko ma kolejną zagadkę.
1: Posłuchajcie uważnie, jedno słowo zostało wygwizdane. Jeżeli macie pomysł, jakiego słowa brakuje, to sk.pl albo nasza apka i zgłoszenie.
2: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Odpowiedniej czego? Co liczy się w w czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
1: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej... I musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
0: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
1: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
0: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
1: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
0: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
3: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
16: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
15: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
17: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
18: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
19: Po co?
18: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
19: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
18: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
20: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
21: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych. Mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyczna.

0: klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500 188 222. Darmowa wycena 500 188 222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
1: I po reklamie.

0: Ale ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz,

0: Wpada duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak.
0: Nie,
1: z którego
0: ja już rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie, Kasiu,
0: jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run Run River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, oglądał telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, weź zrób to i to, zaraz zrobię. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Czekam na to wytłumaczenie,
0: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
1: ma większą siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy, tym bardziej
0: przyciąga. Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: W słońcu czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy 100 metrów od sceny. Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085. Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
6: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj

0: lekarzom lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphopark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
2: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
3: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
2: To wszystko?
3: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
2: A jest taka?
3: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
6: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
5: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
6: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
5: 5 lat.
6: Na okna?
5: 7 lat.
6: Na szczelny montaż?
5: 20 lat.
6: Wow!
5: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
7: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do 17, ale Farmen oczywiście, ale fajne hity wam gramy, po 17 też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKB Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wodu uspokaja, mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Powiedziałbym, że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i sobie odpocznie.
1: Będziesz musiał potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
6: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko Twierdzy.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
17: Na zamojskich ulicach o tej porze trzeba jeszcze zwolnić, głównie we wschodniej części miasta, dojeżdżając do ronda u zbiegu Jana Pawła II z Hrubieszowską. Tej nocy trochę odetchniemy od wysokich temperatur. W Zamościu będzie 13 stopni. Jutro jednak znowu dużo słońca i do 28 kresek.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
19: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
20: Na przeważającym w
0: obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
19: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
18: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków

0: Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
1: SK Zamość News.
2: I Bartek, ważne, inspekcja transportu drogowego na Lubelszczyźnie rusza z intensywnymi kontrolami autokarów. Mundurowi sprawdzą uprawnienia przewoźnika i stan techniczny pojazdu.
3: Wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu Podlaskim i Zamościu.
2: Mówił Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD. Poznaliśmy zamojskie orły. Ponad 60 młodych ludzi od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych odebrało dzisiaj nagrody przyznane przez prezydenta Zamościa. Trójce najlepszych wręczone zostały statuetki.
4: Wrzuć na luz!

0: 17.
1: Czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
0: A dlaczego?
1: Bo ludzie kończą pracę.
0: A jak zaczynają, to co to nieszczęście?
2: No to jest międzynarodowa godzina smutku albo szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
0: Godzina nieszczęścia.
1: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
0: Nie wiem, jeszcze nie ma upałów takich.
1: O,
2: jeszcze nie ma.
1: Bo klimę włączyłem.
2: 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska,
1: Michał Hanczak i pani Jadzia.

0: mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko.
0: Ale tak
1: ale
0: pomyśleli.
1: Ale dzisiaj jest dzień ojca, a nie
0: ja
1: dzień
0: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamę.
0: Szwedzi tak pomyśleli. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie?
0: No,
1: że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w pojemniki?
0: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
0: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
0: takie
1: tam
0: są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
0: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
0: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
0: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
5: Radio Eska oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach Eska Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio Eska. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny

0: Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Ellie Goulding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz, jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę...
1: L. L jak las. La Okadia. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Fatalnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze pytanie pod tytułem czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź, polski NFZ, mówisz, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje, co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na Błysk, jego nowy hit, gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hity na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić, na przykład
0: A ceny
1: kamper.
0: Sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż

0: rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
1: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
0: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SK.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
1: Tylko apka. Dokładnie ściągamy aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
0: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
1: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
0: I można jeździć gdzie się chce? Można.
1: Po Polsce.
0: A zatankowany jest?
1: Zatankowany.
0: Super sprawa.
1: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
0: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli.
2: Promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
11: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
13: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
14: I nadal się trzymają, tak jak ja.
15: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
13: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
12: Wow, ale wygodnie!
15: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
16: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment. Krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
12: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
19: Uwaga, Zamość i okolice. Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
20: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zastanawiasz się nad

0: budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
1: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
0: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
1: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
0: 5 lat.
1: Na okna?
0: 7 lat.
1: Na szczelny montaż?
0: 20 lat.
1: Wow.
0: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
2: I po reklamie.
3: SK. SK.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i Matt Fuczyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl, tam was odsyłamy jak zawsze. Słyszymy się jutro.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
9: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko Twierdzy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Najnowsze newsy zawsze na SK.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W nocy w Zamościu temperatura spadnie do 13 stopni, jutro jednak znowu gorąco, 28 kresek. No i z dnia na dzień coraz cieplej, maksymalnie 35 stopni w tę niedzielę. Najbliższych opadów deszczu oraz burz spodziewamy się dopiero w poniedziałek.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk-Spot.
8: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
7: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
9: Sponsorem programu jest Decathlon.

0: Polska Sport News.
1: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. SK Zamość News.
2: I Bartek Ważny, czy to będzie dla zamościan koniec tanich zakupów przez aplikację? Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
3: To spowoduje, że pewne produkty staną się droższe,
2: mówił profesor Radosław Mącik z UMCS w Lublinie. Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę bezpieczeństwa towarów wpływających na rynek.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
4: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę wam tam, Mati Puczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj i Burn the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato, 2 minutki po 18 zaczynamy.

Letka i komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. O, w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodzę. No bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę, Eiffel 65 Blue Dabari.

0: Bo polskie! Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCI Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste – folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
3: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
4: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
5: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
4: To wszystko?
5: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
4: A jest taka?
5: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
6: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Już 27 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego w Zamościu na piknik paralimpijski. Sport, integracja i wspólna zabawa dla całych rodzin. Projekt realizuje Polski Komitet Paralimpijski przy wsparciu PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LuxMed. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
11: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
10: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
11: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
10: 5 lat.
11: Na okna?
10: 7 lat.
11: Na szczelny montaż?
10: 20 lat.
11: Wow!
10: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Puczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości?
0: No dawaj.
1: Taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem, sobie taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł w takim razie, proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała na Eskowym Messengerze.
2: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Chorana lecą do ciebie.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych.

0: Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.

I darmowym umundurowaniem zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: I po reklamie.
2: Eska.

0: Przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Radio SK. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illus London Galaxy, to zagram zaraz.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
8: Zamość na czasie.
9: I Bartek Ważny, w Zamościu trwa 51. edycja Lata Teatralnego. Dziś kolejny spektakl od

0: 20 zobaczymy Żar w wykonaniu aktorów z Teatru Polonia w Warszawie. Mówi Grażyna Kawala, kierowniczka programowa Zamojskiego Lata Teatralnego.
1: Wiemy, że to dla widzów może być problem, bo większość tych spektakli jest o 21:30, no ale lato teatralne jest tylko raz w roku, więc trzeba się poświęcić.
0: Spektakl zaczyna się o 20 w Zamojskim Domu Kultury. Na stronie instytucji znajdziecie cały harmonogram 51. Zamojskiego Lata Teatralnego.
2: Muzyką się żyje.
3: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy Was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodniopomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla Was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Affiliates, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć! Jak imprezka, to muszą być hity.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

Panem Rozu i Faust, a co można robić zanim spadnie deszcz? Na przykład nosić żonę na rękach. Tak, tak, tak. I coś mi mówi, że kilka żon właśnie teraz spojrzało znacząco na swojego męża, że tak właśnie powinno być. No więc słuchajcie, mam instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, no to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. Radio SK. James Hype, Serotonin.

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co, może pójdziemy teraz na jakiś koniec?

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co, może pójdziemy teraz na jakiś koncert, ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank, bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro rozładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to tak, że klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy. Które są obowiązkowe na festiwalu.
0: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi?
2: Tak, to Onezin. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
0: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na SK.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Gryszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Gryszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
8: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
5: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Uh-huh. Yeah.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20 Mati Fuczyło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie, czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial, trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę, zgłoszenia na sk.pl.

Jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: Reklama.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce.

0: Reklama.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce.
2: Dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
8: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
9: I nadal się trzymają, tak jak ja.
10: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
8: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
7: Wow, ale wygodnie!
11: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
12: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
7: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
12: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
2: I po reklamie.
3: Zamość na czasie.
4: I Bartek Ważny, ruszyły zapisy na piąty zlot pojazdów zabytkowych Roztoczeńskiego Muzeum PRL w Zamościu. Wydarzenie odbędzie się 5 lipca w Zamościu i Krasnobrodzie. Organizatorzy zapraszają właścicieli samochodów, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych oraz innych zabytkowych pojazdów. Tegoroczna jubileuszowa edycja zlotu rozpocznie się przy Roztoczeńskim Muzeum PRL w Zamościu przy ulicy Weteranów 6. Po prezentacji pojazdów w Zamościu uczestnicy wyruszą w paradzie klasyków przez malownicze Roztocze do Krasnobrodu, gdzie odbędzie się druga część wydarzenia. Udział w zlocie jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły na fanpage'u Roztoczeńskiego Muzeum PRL w Zamościu.
5: Muzyką się żyje.
6: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia.

To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Mako, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to jest efekt waszego głosowania na SKPL, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna Rap 20 w SC w poniedziałek o 23:00, a hit Wszystkie Marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu, dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Matty Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia SK. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. Walking strong, game always adjust.

0: Gips i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni. A przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40. Właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach.

0: Czechach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. m3kzamosc.pl 793 905 085.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
3: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
4: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
5: I nadal się trzymają, tak jak ja.
6: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
4: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
3: Wow, ale wygodnie!
7: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
8: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
3: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: są klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21 to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą SK-ową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, ktoś z was na pewno to zgarnie, trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi, trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko, tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać?
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje dla ciebie.
4: Ale powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy, no to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. Radio SK. A ja gram 5 Seconds of Summer, Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na SK.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrzew zmienił nazwę na Aldrzew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrzew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrzew, dawniej Węglodrzew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
2: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
3: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: I po reklamie.
11: Zamość na czasie.
12: I Bartek Ważny, można będzie połączyć przyjemne z pożytecznym. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawce, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, organizuje koncert charytatywny dla Oliwki. Na scenie wystąpią Mephis, For Heaven, Chantel, Lord TL, DJ Jaro, a także Klaudia Szponar, D-Master DJ, DJ Tiger, jeszcze jeden oraz Pójdę Boso i grupa muzyczna 4G. Jak przekonują organizatorzy, każda złotówka ma znaczenie. Zostanie bowiem przeznaczona na leczenie Oliwki, małej mieszkanki gminy. Wydarzenie 17 lipca w Tarnawce w powiecie tomaszowskim. Szczegóły na fanpage'u Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawce.

0: Tożsamość News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Pod koniec tego tygodnia w Zamościu temperatury mogą wzrosnąć do 35 stopni. Takiej pogodzie często towarzyszą gwałtowne burze. Oficer prasowy zamojskich strażaków Marcin Żulewski przypomina o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie burzy i silnego wiatru.
2: Tutaj z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, Państwowa Straż Pożarna tak jakby co roku zwraca się z takimi apelami o zachowanie zasad bezpieczeństwa, zachowanie rozsądku podczas wypoczynku i tutaj korzystając z okazji też chciałbym poruszyć kilka tematów. Bezpieczeństwo nad wodą. Należy pamiętać o tym, że korzystamy tylko z kąpielisk strzeżonych, nadzorowanych przez ratowników wodnych. Nie skaczemy do wody w miejscach nieznanych, to może się skończyć śmiercią lub kalectwem. Nigdy nie pływamy po spożyciu alkoholu. No i podczas pływania kajakiem,

czy żaglówką, pamiętamy zawsze o założeniu dziecku, sobie też również, kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być dopasowana do wagi i wzrostu. Jeżeli chodzi o las, pamiętamy latem, że w okresie od kwietnia do września lasy są szczególnie narażone na pożary. W czasie długotrwałej suszy nadleśnictwo może wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Należy bezwzględnie przestrzegać tych zakazów wstępu. Aktualne informacje znajdziemy zawsze na stronie najbliższego nadleśnictwa. Ponadto należy pamiętać, aby w lesie oraz w odległości 100 metrów od lasu nie rozpalać ognisk i nie używać otwartego ognia. Z kolei w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego do organizacji ogniska należy pamiętać, aby po zakończeniu ogniska wygasić ognisko poprzez zalanie wodą lub przesypanie ziemią. W okresie wakacyjnym też spotykamy się z takimi anomaliami pogodowymi jak burze, silne wiatry. I tutaj, jeżeli jesteśmy w domu, to pamiętamy o tym, żeby zamknąć okna, usunąć z balkonu rzeczy, które mogą być porwane przez wiatr. No i podczas burzy nie zbliżamy się do okien, żeby zapewnić właśnie sobie bezpieczeństwo. W przypadku właśnie tych porwistych wiatrów może dochodzić do powalenia drzewa, połamania gałęzi, które mogą niefortunnie uderzyć w szybę, a odłamki szyby mogą uszkodzić właśnie człowieka, który obserwuje to zjawisko pogodowe sprzed okna. Dodatkowo dobrze jest podczas takiej burzy zapewnić, aby był naładowany telefon i takie awaryjne oświetlenie w przypadku zaniku prądu. Jeżeli taka burza nas zasta

tych porwistych wiatrów. Może dochodzić do powalenia drzewa, połamania gałęzi, które mogą niefortunnie uderzyć w szybę, a odłamki szyby mogą uszkodzić właśnie człowieka, który obserwuje to zjawisko pogodowe sprzed okna. Dodatkowo dobrze jest podczas takiej burzy zapewnić, aby był naładowany telefon i takie awaryjne oświetlenie w przypadku zaniku prądu. Jeżeli taka burza nas zasta,

0: samochodzie, to nie parkujemy pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi, bo te wysokie elementy przyciągają wyładowania atmosferyczne i podczas burzy najlepiej nie przebywać przy takich właśnie wysokich elementach. Bezwzględnie nie szukamy schronienia pod drzewami, słupami, w takich lekkich konstrukcjach jak na przykład wiaty autobusowe, tramwajowe, przystankowe. Pałnicę najlepiej właśnie jest przeczekać w budynku, unikać otwartej przestrzeni. Jeżeli nie ma możliwości się schronienia przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystać zagłębienia terenu, czyli rowy, głębokie doły, schronić się w takim dole i podczas burzy nie siadamy, nie kładziemy się na ziemi, tylko przykucnąć trzeba ze złączonymi nogami. No i odsuwamy się od metalowych przedmiotów i nie dotykamy ich. Jeżeli jesteśmy nad wodą podczas burzy, to jak najszybciej trzeba wyjść z tej wody, opuścić wodę. Jeżeli jesteśmy na jakiejś tam jednostce pływającej, żaglówka, łódź, ponton, rowerowy, kajak, to trzeba przypłynąć do brzegu, przycumować tą łódkę. No i pamiętać, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać na kajaku, rowerku wodnym, bo porwisty wiatr może doprowadzić do przewrócenia, a to w efekcie może właśnie spowodować zagrożenie życia. Gdy natomiast znajdziemy się w pobliżu na przykład zerwanej linii elektroenergetycznej, to na pewno nie możemy w tym miejscu maszerować, nie biegać, bo poprzez właśnie takie bieganie, maszerowanie zamykamy przepływ prądu i dochodzi do porażenia prądu. Oddalając się od tego miejsca należy w podskokach na jednej nodze albo obunosz przy złączonych właśnie obydwu nogach, podskokach odejść od tego miejsca. Natomiast gdy jedziemy samochodem podczas burzy, na pewno trzeba zmniejszyć prędkość, bo trzeba mieć świadomość, że gdy wyjeżdżamy z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku. Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu, włącz światła awaryjne na najbliższym parkingu. No na pewno nie parkujemy właśnie przy drzewach i pod liniami energetycznymi, bo złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i doprowadzić właśnie też do zagrożenia życia.
1: Warto śledzić też alerty RCB i stosować się do ich zaleceń.
2: SK Zamość.
1: W Zamościu realizowany jest projekt GROM, innowacyjny system samowystarczalnej uprawy ekologicznej w tunelu całorocznym. Powstał w tym celu ośrodek naukowo-badawczy w zakresie nowoczesnych technologii upraw. Na działce przy zamojskim rolniczaku będzie funkcjonował foliowy, sprowadzony z Chin tunel o długości 50 i szerokości 10 metrów, w którym uprawiane będą rośliny. Więcej o projekcie w rozmowie Violetty Sawy z pomysłodawcą projektu Piotrem Wojtasiukiem.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Wojtasiuk. Jestem główną osobą zamieszania tego całego projektu GROW i głównym inwestorem tego całego projektu.
4: Jak narodził się pomysł?
3: Więc projekt GROW powstał z przekonania, że przyszłość należy do połączenia nowoczesnych technologii z praktyczną edukacją. Ponieważ dużo podróżuję po świecie i obserwując dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, automatyki i nowoczesnego rolnictwa, zauważyłem, że młodzi ludzie bardzo rzadko mają możliwość poznania tych technologii w praktyce. I moim celem jest tworzenie projektu, który nie tylko pokaże uczniom nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale pozwoli im samodzielnie uczestniczyć w ich projektowaniu, budowie i rozwijaniu. Więc tak właśnie powstał projekt GROW, który jest tak naprawdę jest całą inicjatywą, która łączy edukację, technologię, przedsiębiorczość oraz produkcję żywności.
4: Na czym polega ten projekt?
3: Projekt GROW opiera się na budowie i prowadzeniu nowoczesnego tunelu foliowego, który został sprowadzony z Chin. Jest to tunel czwartej generacji, który dzięki swojej właściwości, można powiedzieć, pomaga uprawiać warzywa, hodować warzywa, owoce bez dodatkowego pompowywania ciepła i tak dalej. Czyli jest to tunel typowo pasywny. My jako ludzie możemy kontrolować temperaturę wewnętrzną. On jest oddziany na takiej zasadzie, że przez cały rok można coś tam uprawiać. I w tym całym projekcie uczniowie będą uczestniczyć w całym procesie od przygotowywania upraw przez instalację na przykład czujników i systemów monitorujących, aż po analizę danych oraz zbiór plonów. Więc projekt pozwoli uczestnikom zobaczyć młodzieży, która będzie brała w tym udział, jak nowoczesne technologie mogą wspierać produkcję żywności, ograniczać zużycie zasobów oraz zwiększać wydajność gospodarstw rolnych. Więc głównym celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do zawodów w przyszłości poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii. I tutaj ten projekt ma również na celu rozwijanie umiejętności technicznych, naukę pracy zespołowej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, budowanie świadomości ekologicznej, na której jest tak kładziony bardzo duży nacisk obecnie, pokazywanie zastosowań sztucznej

0: inteligencji w realnym świecie. Więc ten tunel to jest jak gdyby takim, można powiedzieć, punktem zaczepnym, od którego to wszystko się zaczyna. I ten tunel właśnie, on będzie prowadził tą młodzież do tej całej technologii. Więc korzyści na przykład, jakie będą dla uczniów. Uczniowie zdobędą takie doświadczenia w obszarach jak sztuczna inteligencja, bo będziemy mieli sztuczną inteligencję, która będzie sterowała całym tunelem, nie tylko pod kątem mechanicznym, ale też będzie zbierała dane pod kątem jakości gleby, upraw, które tam będą, wykrywała choroby, które będą, załóżmy, nie wiem, pojawiać się wcześniej, a ludzkie oko tego nie będzie jeszcze w stanie wykryć już w samym zarodku i tak dalej, więc będzie potężna baza danych, którą młodzież stworzy sama. Będzie też programowanie, będzie automatyka i robotyka, analiza danych, o których wspomniałem, więc to wszystko idzie w stronę korzyści dla uczniów. Mało tego, praca zespołowa, która jest bardzo ważna w naszym życiu, i zarządzanie projektami, bo ten cały projekt RO to jest jeden wielki projekt dla młodzieży, żeby ich przygotować, jak już pójdą na studia, żeby oni już byli tacy bardziej pewni siebie, wiedzieli, z czym co się wiąże, i żeby pierwszy rok studiów już był dla nich taki łatwiejszy, żeby czuli się o wiele pewniej. I też mam taką nadzieję, że też dzięki temu projektowi oni, że znajdą coś, co ich zachęci dalej, co mają dalej w swoim życiu robić.
1: Na czym polega ta technologia, która zostanie wykorzystana?
0: To są dwa tunele, jeden jest większy, drugi jest mniejszy, i wtedy robi nam się taki, powiedzmy, termos. Pomiędzy tymi tunelami normalnie sobie lata powietrze, nie ma próżni. Co jest ważne, że na tym mniejszym tunelu mamy tak zwane takie kołderki, one są zwinięte na samej górze w rulonik. To głównie chodzi o okres zimowy, kiedy te temperatury spadają, dzień mamy troszeczkę krótszy, a chcemy pozyskać jak najwięcej ciepła i tego naturalnego, bez żadnych pompowania, nie wiem, dogrzewania i tak dalej, bo wiadomo, to jest energia, a taka energia kosztuje. Są dodatkowe koszty, a każdy rolnik walczy z tym, żeby tych kosztów było jak najmniej, bo wiadomo, wtedy ten koszt produkcji, żeby nie był zbyt wysoki. Więc chodzi o to, że w momencie zimowym, kiedy już temperatury pod koniec dnia nam troszeczkę opadają, my wtedy te kołderki, one nam się ładnie rozwijają, zaciemniają nam cały tunel i zatrzymują ciepło, które mamy w środku. Mało tego, będziemy też prowadzić, to jest w ogóle coś nowego, będziemy sprawdzać, czy teren, który tutaj mamy, nie ma jakoś za dużo wody, bo chcemy też, pragnę przypomnieć, to jest ośrodek naukowo-badawczy. My tutaj nie dajemy gotowych rozwiązań, my badamy, szukamy rozwiązania, odpowiedzi na zadane problemy, na problemy, które powstają i które rolnicy mają. I będziemy robić odwierty, będziemy prowadzić około 54 odwiertów na głębokość 20 metrów i będziemy wpompowywać ciepłe powietrze, które będzie kumulowane na samym szczycie tego tunelu, żeby ogrzać też glebę pod spodem i zobaczyć, co się dzieje, czy w ogóle jesteśmy w stanie ogrzać, i mało tego, czy jesteśmy też użyć tą glebę, która będzie pod tunelem, jako magazyn energii ciepła, tak żeby później w okresie zimowym to ciepło z powrotem pozyskać. Więc wstępne jakieś tam badania, wyliczenia mamy.
1: A czy wiemy, co będzie uprawiane w tym tunelu?
0: Aha, i to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, nie wiemy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że teraz zbliżamy się do końca roku szkolnego i to, co będzie uprawiane, młodzież nam powie we wrześniu, jak spotkamy się w nowym roku szkolnym. To młodzież ma decydować, co tutaj będzie uprawiane i jaka technologia będzie stosowana. Ja jako inwestor albo kolejni inwestorzy, którzy tutaj połączymy siły, i nauczyciele, cała kadra szkolna, my tutaj jesteśmy po to, żeby pomóc młodzieży rozwiązać dane problemy. Broń Boże i mówić, co mają robić. To inicjatywa, rozwiązanie problemu ma przyjść od młodzieży, nie od nas. Bo to nie sztuka dać gotowe rozwiązanie i pokazywać młodzieży, to działa tak i tak, tylko my chcemy u młodzieży pobudzić to kreatywne myślenie i krytyczne myślenie, żeby też nauczyli się, jak rozwiązywać problemy, i żeby się nie bali ich rozwiązywać problemy, bo...
1: A czy są jakieś plany co do tego, co może tam się pojawić?
0: No tak, no to jest ta słynna truskawka, która już za Mościu chodzi, tak, i planujemy, bo nie ukrywam, w tamtym roku, 17 marca 2025 roku, z takiego tunelu jadłem truskawkę, więc tutaj mamy pomysł, żeby tą truskawkę też zebrać w marcu, i chcielibyśmy ją też sprzedawać, żeby nam się ta inwestycja zwróciła, i tutaj będzie już koszt tak 5 zł za sztukę. Jeżeli się uda, to już wiadomo, żarcik taki.
1: Czyli pierwszy zbiór kiedy by był?
0: To wszystko zależy, co młodzież ustali, bo to jest tunel pasywny całoroczny, więc tutaj chcielibyśmy też potestować, czy wydłużenie hodowli danych warzyw,

0: owoców, jak będzie wpływało na dane rośliny? Czy to w ogóle pod kątem smaku, jakości produktów, czy jaki to będzie miało wpływ? Bo wiadomo, że przyroda tak wszystko pięknie stworzyła, że ma ten swój czas wegetacji i tak dalej, kiedy to rośnie, kiedy to już nie rośnie i tak dalej. I my chcemy zobaczyć, czy dzięki temu tunelowi, wydłużając ten okres, jak to będzie się przekładać na jakość. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w danej chwili. Ja bym wolał, żeby młodzież odpowiedziała na to pytanie, bo to jest projekt dla niej. To część fizyczną, czyli budowę tego tunelu, to już jest po mojej stronie, ale jak już ten tunel fizycznie powstanie, to ten projekt Grow już ruszy pełną parą i tutaj już młodzież będzie decydowała i mi się wydaje, że wtedy się spotkamy, byśmy się spotkali we wrześniu, byśmy jeszcze raz, jakby pani mi zadała to pytanie, to wtedy już miałbym, moim zdaniem, wydaje mi się, że już miałbym na pewno odpowiedź. To będziemy mieli taki okres wakacyjny, odpoczywamy, już z młodzieżą wstępnie rozmawiałem, już zapodaliśmy im tematy, żeby się zastanowili, co tam ma rosnąć. Z młodzieżą z CKZ-u, z Centrum Kształcenia Zawodowego i ze Szkoły Rolniczej, z młodzieżą, która na przykład uczy się mechanizacji rolnictwa, żeby też przez wakacje pomyśleli, co tam można jeszcze, co tam oni uważają, co można zrobić, żeby usprawnić te całe uprawy. Z młodzieżą ze Szkoły Rolniczej, z Architektury i Krajobrazu, co można tam posadzić, posiać. Wiem, że jest wstępnie drzewko cytrusowe. No zobaczymy. We wrześniu będzie więcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o takie pytania. Więc na daną chwilę mamy tylko konstrukcję stalową.
1: A jak długo będzie trwał cały projekt?
0: Ten projekt będzie trwał nieskończoność. Nie ma daty zakończenia tego projektu. To jest projekt dla młodzieży. Tutaj chciałbym przez ten projekt cały czas wprowadzać rewolucję w nauczaniu, rewolucję w komunikowaniu się z młodzieżą. I ten tunel jest, jak gdyby, jeszcze raz wspomnę, jest takim punktem zaczepnym, punktem wyjściowym do tego całego procesu dotyczącego rozwoju młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, to jest młodzież w szkołach ponadpodstawowych, więc oni nie za bardzo jeszcze wiedzą, w którym kierunku iść, nie wiedzą w ogóle, jak się jeszcze poruszać. To jest taki okres dojrzewania, to jest taki, można powiedzieć, jeden chyba z najtrudniejszych okresów w życiu młodzieży, więc chciałbym też pomóc tej młodzieży, żeby zachęcić do tego, jak ta ich przyszłość będzie wyglądać.
2: Tunel powstanie przy ulicy Szczebrzeskiej.
3: SK Zamość News.
1: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn Radia SK Zamość. W tym programie powiemy, jak dobrze fotografować. Będzie o zdarzeniach z udziałem zwierzyny leśnej. Poradzimy też, jak przygotować się na wyprawę do lasu.
3: SK Zamość.
1: Zamojska Policja przypomina, że wjeżdżając w tereny leśne oraz okolice pól uprawnych, musimy zachować szczególną ostrożność, bo przez drogę mogą przebiegać sarny, łosie czy dziki. Przy zbyt dużej prędkości możemy nie zdążyć zareagować. Pamiętajmy, że zdarzenie ze zwierzyną leśną może okazać się bardzo groźne.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Wubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować?
4: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy

0: Zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić. Jest to po pierwsze zwierzę leśne, jest to dzikie zwierzę, nie powinniśmy również rannego albo martwego zwierzęcia zabierać. Może mieć ono na przykład wściekliznę. I taka ogólna zasada nie tylko w terenach leśnych, ale zwłaszcza tam, jeśli chodzi o zwierzynę leśną, o możliwość napotkania zwierzyny leśnej, to najważniejsze jest to, abyśmy byli skupieni i rozważni. W takich miejscach najbezpieczniej jest zdjąć nogę z gazu, obserwować pobocze i starać się po prostu bezpiecznie przez te miejsca, gdzie mogą na drodze pojawić się zwierzęta, przejechać.
1: Zmieniamy temat. Tym razem będzie o fotografowaniu. Podpowiemy, jak robić dobre zdjęcia. Wspomnimy m.in. o kompozycji czy barwach. My porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Z czego zależy dobre zdjęcie?
2: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy. Można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić. I może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu. Jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
1: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
2: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa. I tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna i to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze, wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i z praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, powstaje dobry obraz.
1: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe?
2: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości, jak ten zielony.

0: krzew, więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor po odcieniach szarości, umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i no, miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. Teraz no, przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować w tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma i tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi o odbiór fotografii czarno-białej.
1: Czy warto kupować drogi aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie? Czy dobre zdjęcie możemy zrobić zwykłym, tanim aparatem?
0: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze. Lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80., nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy, także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest, wszystko zależy od fotografującego, jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tutaj nie aparat robi zdjęcia, zdjęcia robi cały czas człowiek. I żaden automat nie zastąpi człowieka, bo nawet jak nastawimy na automat, to no, zrobi taką, wybierze średnią i z naświetleniem, z kolorem, ze wszystkim. Trzeba po prostu dogłębnie przeczytać instrukcję i tam wszystko pisze, jak można w ten obraz ingerować, jak można coś poprawić, czy naświetlenie, czy kontrast, czy odwzorcowanie koloru. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu, a aparat nie musi być...
1: Czy można wyróżnić którąś z gatunków fotografii, która jest najtrudniejsza? Czy trudniej zrobić zdjęcie osobie, czy trudniej zrobić portret, czy trudniej zrobić zdjęcie reportażowe, czy też trudniej jest sfotografować na przykład architekturę?
0: To jest pytanie bardzo trudne, bo każda fotografia wymaga innego spojrzenia. No portret na wolnym powietrzu częstym błędem jest, a wszystkich fotografujących jest błędem, że dobre zdjęcie wyjdzie przy takim świetle słonecznym. A to nieprawda, bo światło słoneczne daje duże kontrasty i na przykład przy tym portrecie to na twarzy będą cienie, czy to noska, czy w oczodole, czy podbródka na szyi i to ostre zdjęcia, to już brzydko wygląda. Także jeżeli chodzi o portret, to raczej światło rozproszone, czyli w cieniu, gdzie nie ma ostrego światła. Tutaj można cały czas mówić, przy architekturze cienie są bardzo ważne, bo tworzą plastykę obrazu. Obraz znowu, jeżeli nie będzie niebo pochmurne, światło rozproszone i architektura, w architekturze nie będziemy mieli tych cieni elementów, tam jakieś płaskorzeźby, to obraz powstaje płaski, nie ma tej głębi, nie ma tej przestrzeni. I tutaj w architekturze jest potrzebne światło, nie zupełnie ostre, ale jest potrzebne ostre. Ważne znowu jest kąt padania światła. Inny obraz będzie, jeżeli światło będzie, słońce będzie leżało nisko na niebo, skłonia, a inne, jeżeli będzie wysoko. Także, bo tutaj te cienie się przesuwają, tworzą jakiś tam obraz i tutaj mówię, no, fotografujący musi to widzieć. Mistrz polskiej fotografii, założyciel fotoklubu polskiego, to był fotoklub trzeci na świecie, po londyńskim i paryskim, Jan Mucha. Jego syn wspominał tak, że z tatem chodził 3 dni, żeby sfotografować portret. Przez te 3 dni ojcu cały czas się nie podobało to oświetlenie. Nie tak to słoneczko świeciło, za ostro, za słabo, nie ten kąt. Dopiero na 3 dzień nacisnął migawkę i ten portret sfotografował. Także tutaj naprawdę kwestia tego, jak to ten świat widzi.
1: A dlaczego warto fotografować? Dlaczego warto robić zdjęcia?
0: Niektórych chwil się nie da powtórzyć. Aparat to zarejestruje, zostanie to dla podobnych. I no weźmy przykład, przecież nawet nasz ukochany Zamoś, jak on się przez ostatnie te 20-30 lat, 40 zmienił. Przecież te ulice, te budynki, ta cała starówka zupełnie inaczej wyglądała kilkadziesiąt lat temu niż teraz. I że jakby nie było zdjęć z tamtego okresu, no młodzi, nowonarodzeni, następne pokolenia nawet by nie wiedziały, jak te kamieniczki, jak ten rynek wyglądał, jak te podwórza wyglądały. Tak samo człowiek się zmienia od narodzenia aż do wieku starszej osoby, no to przecież cały czas w tym naszym życiu coś się zmienia, coś się dzieje. Warto to rejestrować, żeby chociaż później siąść i pokazać innym. Chociaż teraz ludzie błąd popełniają, bo przechowują te zdjęcia na komputerach, w telefonach, tabletach. Padnie dysk i później tracą te zdjęcia. Albo na dwóch dyskach przechowywać, albo drukować. Te drukowane wytrzymują. Ja mam zdjęcia sprzed 40 lat dzieci i one na papierze przechowane są i są w doskonałym stanie. Mam zdjęcia architektury sprzed 40 lat Zamościa i są też w doskonałym stanie. A te elektroniczne, jak dysk padnie, to jest kiepsko z nim. No bo kiedyś były te na kliszach zdjęcia, no to one jednak trwałość mają do tej pory. Ja przekazałem przecież swoje negatywy do Archiwum Państwowego, Muzeum Zamojskim i one przetrwają jeszcze następne tam dziesiątki lat, będą do wykorzystania, będzie można zobaczyć, jakie były imprezy w Zamościu, jak Zamość wyglądał. Fotografować warto, warto fotografować, żeby ktoś później to zobaczył, bo z biegiem czasu każde zdjęcie staje się zdjęciem historycznym.
2: SK Zamość.
1: Weekend to dobry czas, aby wyjechać do lasu. W tym magazynie podpowiemy, jak dobrze przygotować się do takiej wędrówki, co warto ze sobą zabrać i dlaczego.
3: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem, pracuję w Nadleśnictwie Tomaszów, zajmuję się m.in. turystyką i edukacją przyrodniczo-leśną. Porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze się przygotować do takiej wycieczki jednodniowej, weekendowej, tutaj po naszym roztoczu. Nie mówimy tutaj o dalekich Himalajach, ani o przepastnych dżunglach, tylko co możemy spotkać, co warto ze sobą zabrać, w jaki sposób warto się ubrać, czego unikać. Takie wycieczki też potrzebują odpowiedniego przygotowania. Zadbać o własne zdrowie i o własną wygodę. Od czego ja zaczynam taką wycieczkę, jeśli planuję gdzieś jakąś wyprawę? Od prognozy pogody przede wszystkim. Dokładnej prognozy pogody na cały dzień, od tego, czy będzie padać, czy będzie mocno wiało. Najlepiej sprawdzić to albo tego samego dnia przed wyjazdem, albo dzień wcześniej. Takie prognozy pogody krótkoterminowe są zazwyczaj najdokładniejsze i zazwyczaj się sprawdzają. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, rzadko kiedy zdarzyło mi się być zaskoczonym przez pogodę, jeśli sprawdziłem prognozy. I oczywiście są od tego wyjątki, ale zazwyczaj prognozy informują o przelotnych deszczach czy burzach. Przelotne deszcze mogą jak najbardziej się wydarzyć. Więc prognoza pogody, przede wszystkim dobry research, jeśli chodzi o to, co nam proponują meteorolodzy na dany dzień. Buty. Najważniejsze są buty. Zawsze, czy tak jak jedziecie w góry, sami słyszeliśmy, widzieliśmy niejednokrotnie sytuację Japonek na Rysach na przykład, czy na Giewoncie. No u nas nie jest aż tak niebezpiecznie, jednak ważne jest, żeby buty były za kostkę z prostego powodu. Mianowicie buty, które sięgają za kostkę i dobrze nam tutaj trzymają tą kostkę, chronią nas w dużej mierze od skręceń. A skręcić nogę, jak większość was wie, możemy nawet na własnym podwórku, czy we własnym mieszkaniu. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy idziemy gdzieś głęboko w lesie, nagle krzywo staniemy i boli nas kostka. To jest problem. Buty wysokie, takie sięgające łydki, pozwolą nam uchronić się przed tym niemiłym zdarzeniem, często bardzo bolesnym. Ja się nie ruszam w płytkich butach, zazwyczaj szczególnie jeśli trasa jest bardzo terenowa, to buty za kostkę to jest po prostu oczywistość. Nie mogą być buty za ciasne, szczególnie jeśli planujecie wycieczkę kilkunastokilometrową. Muszą być to buty wygodne, przede wszystkim nie mogą być to buty nowe. O butach nowych powiem tyle, że często, szczególnie buty trekkingowe, muszą się dostosować do stopy i dobrze jest je wcześniej sobie troszeczkę rozchodzić. Nie warto, naprawdę nie warto brać nowych, świeżo kupionych butów na jakąś dłuższą wycieczkę, bo można przepłacić to naprawdę wieloma otarciami. Dobrze jest, gdy buty są wodoodporne. Mamy aurę, jaką mamy w lasach, na łonie przyrody. Mamy błoto, mamy kałuże przeróżne, których niekiedy się nie da ominąć, niekiedy przypadkiem możemy w nie wejść. Warto więc zabrać te buty.

dłuższą wycieczkę, bo można przepłacić to naprawdę wieloma otarciami. Dobrze jest, gdy buty są wodoodporne. Mamy aurę, jaką mamy w lasach, na łonie przyrody. Mamy błoto, mamy kałuże przeróżne, których niekiedy się nie da ominąć, niekiedy przypadkiem możemy w nie wejść. Warto więc zabrać te buty

prostu stopy były suche. Buty też nie mogą być zbyt śliskie. Na większości terenowych tras mamy dosyć śliską glebę, szczególnie w lasach. Im bogatsze te lasy, im bardziej takie liściaste, tym ta gleba jest bardziej gliniasta. Może powodować to, że po prostu będzie ślisko. A jeśli będziecie gdzieś schodzić z górki lub wychodzić pod jakąś górkę, pod jakiś wąwóz, to może się okazać, że adidasy niestety staną się tak mało przyczepne, że będziecie się ślizgać, co może powodować właśnie przypadki skręceń. To ktoś powie, to jakie buty, gumiaki najlepiej. I tak i nie. O, te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim w gumiakach, w butach gumowych stopa nie oddycha. Buty gumowe też często nie chronią dobrze kostki, nie usztywniają dobrze naszej stopy. Też są specjalistyczne buty gumowe, takie bardziej usztywnione. To jest jednak droższa inwestycja, więc jeśli ktoś nie potrzebuje, to nie radzę inwestować. Wystarczą dobre buty trekkingowe, takie jakie macie, z dobrym jakimś właśnie protektorem, tak żeby się nie ślizgały, dobrze usztywnione, wygodne, rozchodzone i powinno być ok. Jeśli chodzi o skarpetki, cóż powiem wam, na większe mrozy zdarzały się wycieczki, kiedy by temperatura była minus 15 czy minus 20 stopni. Wolałem zabrać dwie warstwy cieńszych skarpetek niż jedną warstwę grubych, ponieważ lepiej trzymają

łatwo przeziębimy, grzani. Nie może być to za cienka kurtka, taka bardziej zdobna, bo to jednak warto dbać o ciepłotę ciała. Polecam ubiór na cebulkę, na kilka warstw. Działa to naprawdę. Każda warstwa ubrań chroni dodatkowo. Zresztą w momencie, gdy nam się robi za gorąco, zawsze można którąś warstwę zdjąć. Musimy pamiętać o tym właśnie, żeby uważać na to, żeby kurtka chroniła nas przed odpowiednimi warunkami. Czyli jeśli pada przeciwdeszczowo, jeśli wieje coś przeciw wiatrowi, warto o tym pamiętać. Nakrycie głowy. Wiele osób też nie zwraca uwagi na to. Często widzę, spotykam ludzi na szlaku nie posiadających żadnych czapek, a ja się bez czapki nie ruszam, szczerze mówiąc. Raz z uwagi na to, że łatwo przeziębić zatoki, a dwa, że najwięcej ciepła właśnie ucieka przez głowę. Więc odpowiednia czapka jest naprawdę ważna. Czapki warto wybierać takie, które lepiej chronią od wiatru. Wiele osób zapomina, ja jednak przestrzegam i polecam. Zawsze, nawet jeśli nie potrzebujesz w tej chwili zakładać czapki, bo jest ciepło, wrzuć ją w kieszeń i zawsze jeśli ci uszy zmarzną, będzie się mógł nałożyć. Kolejna rzecz, chyba najważniejsza w zasadzie, może oprócz butów, to wzięcie ze sobą smartfona. Telefonu ogólnie, ale smartfona w szczególności, właśnie dlatego, że smartfon obsługuje funkcję, obsługuje technologię GPS i smartfony zazwyczaj mają już zainstalowaną aplikację mapową, jakąkolwiek, która pozwoli nam precyzyjnie dosyć określić, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, gdzie jest najbliższa droga publiczna, skąd idziemy, dokąd idziemy. Warto pamiętać o tym, żeby przed wyprawą naładować takiego smartfona, nigdy nie wiadomo, ile ta nasza podróż potrwa. Kolejną sprawą, takim aspektem, który chciałem poruszyć, to kwestia roamingu międzynarodowego. Jak wiemy, bliżej granicy naszego państwa możemy znaleźć się w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu polskich sieci, tylko włączy się nam roaming. No to trzeba uważać i przestrzegam Was przed wysokimi opłatami, ponieważ roaming jest nie tylko w przypadku rozmów, także w przypadku transmisji danych i możemy się zdziwić, dostając bardzo wysoki rachunek, później robiąc sobie wycieczkę gdzieś bliżej granicy. Część aplikacji potrafi działać offline, o to też trzeba wcześniej zadbać, ściągnąć sobie mapę terenu, po którym się poruszamy. Możemy użyć też mapy analogowej, czyli papierowej, wziąć ze sobą. Ja jednak polecam smartfona i jakieś aplikacje mapowe. Też się bez tego nie ruszam, też nigdy nie idę na pamięć. Zawsze dbam o to, żeby mieć naładowany smartfon ze sobą. W ten sposób wiem, gdzie jestem, wiem, że się nie zgubię, wiem, że dotrę bezpośrednio, jak po sznurku. I to jest też wasze, moje bezpieczeństwo. Po prostu dzięki temu łatwo w razie czego dodzwonić się do służb chociażby. Na dłuższą wycieczkę warto się zastanowić nad tym, czy zabrać coś do jedzenia i picia. Picia przede wszystkim. W lecie muszę powiedzieć, że bez wody nie warto się ruszać, bo się bardzo chce pić, a trudno jest. Pomimo tego, że roztocze na przykład, z którym żyję, jest pełne przeróżnych źródeł, jednak staram się nie pić wody z niesprawdzonych zbiorników. Pić się też po 10 km spaceru może zachcieć każdemu. Więc warto ze sobą wziąć coś do picia, warto ze sobą wziąć coś do jedzenia także, bo świeże powietrze, kontakt z przyrodą znakomicie wpływa na metabolizm i może się okazać, że zgłodniejemy nagle. Więc warto pomyśleć nad zabraniem ze sobą termosu. Wiem, może to jest przeżytek, ale musimy zwrócić uwagę na to, że pić nam się może zachcieć w każdym momencie, a pragnienie to jest takie niesamowite uczucie, które psuje naprawdę każdą przyjemność. Z najpiękniejszych nawet widoków i jeśli chce nam się pić, nie zważamy na nic, więc warto pomyśleć, czy sobie zaparzyć kawę, czy herbatę, jeśli planujemy faktycznie kilkugodzinny spacer. To są naprawdę rzeczy, które warto ze sobą wziąć, ale to wszystko zależy od długości waszej wycieczki. Jeśli planujecie wyskoczyć do lasu na godzinę, myślę, że kanapka będzie zbędna. Jeśli zaś planujecie wędrować naprawdę przez większość dnia, warto o tym pomyśleć, żeby wziąć jakiś prowiant ze sobą. I teraz powstaje pytanie, czy brać ze sobą plecak? Jeśli planujecie dłuższą wyprawę, jeśli planujecie wziąć ze sobą troszeczkę jedzenia i picia, to na pewno warto. Lepiej coś takiego nieść na plecach niż w kieszeniach. Warto już na dłuższą wyprawę zabrać ze sobą jakieś bandaże, plastry, chociażby od otarć. Jeśli jest to krótka wyprawa, myślę, że plecak może być Wam zbędny. Worki na śmieci. Czasem warto. Ostatnio modna staje się, szczególnie w parkach narodowych, tych górskich, turystyka śmieciowa. To znaczy, że turyści zabierają ze sobą worki na śmieci po to właśnie, żeby zbierać przy okazji idąc śmieci znalezione na szlaku. My jak najbardziej leśnicy patrzymy przychylnie na taki rodzaj turystyki. Nie pomyślcie, że nie sprzątamy. Rocznie sprzątamy dziesiątki tysięcy metrów sześciennych śmieci z lasów. Mile widzimy każdą pomoc. Jeśli więc planujecie taki fajny czyn społeczny, jak właśnie zbieranie śmieci, pamiętajcie,

Pamiętajcie o tym, żeby takie worki ze śmieciami zostawiać w miejscach łatwo widocznych, oznaczonych gdzieś przy infrastrukturze turystycznej, gdzieś przy jakiejś tablicy edukacyjnej, na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów, gdyż te miejsca my monitorujemy częściej i właśnie monitorujemy je często pod kątem worków na śmieci. Jeśli planujecie uprawiać taki rodzaj turystyki, nie musicie tych worków zabierać ze sobą, możecie je też zostawić gdzieś przy jakimś istniejącym koszu, przy leśnej infrastrukturze turystycznej. Warto o tym pamiętać. Teraz kwestia ogniska. Ja wiem o tym, wiele osób lubi te survivale przeróżne, leśny crafting i ma ochotę po prostu sprawdzić się, czy jest w stanie rozniecić ogień. Przepisy tutaj mówią bardzo prosto, jest zabronione używanie otwartego ognia w lesie i w pewnej odległości od lasu. Ognisko można tylko rozpalać w miejscach do tego wyznaczonych i takie miejsca mamy w lasach, gdzie jest wyraźnie napisane, gdzie najczęściej jest palenisko, obłożone kamieniami, w takich miejscach możemy rozpalać ognisko jak najbardziej, natomiast tam, gdzie chcemy, niestety nie. Ma na to wpływ po prostu bezpieczeństwo pożarowe lasu. Wielokrotnie mówimy takie oczywiste rzeczy, że las rośnie wolno, a pali się bardzo szybko i niestety jest to prawda. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że 90% wszystkich pożarów lasu wywołana jest przez człowieka. Nie są to pioruny, nie są to jakieś nadzwyczajne wydarzenia, tylko zazwyczaj jest to celowe lub przypadkowe zaproszenie ognia przez człowieka. Miejmy to na względzie, chcąc rozpalić sobie ognisko, planujmy swoje wyprawy tak, że jeśli chcemy palić ogień, to zaplanujmy go w miejscu do tego wyznaczonym. Kwestia bezpieczeństwa w ogóle w lesie bardzo ważna, bo też miałem pytania, czy jak pan chodzi po lesie, to bierze pan gaz pieprzowy na przykład, albo jakąś pałkę, albo jakiś nóż. Nie, w naszych lasach nie ma na tyle niebezpiecznych zwierząt, nie ma niebezpiecznych wydarzeń, które by wymagały brania aż takich środków ochrony osobistej ze sobą. Aczkolwiek są osoby, które boją się dzikiej zwierzyny, nie tylko tej dzikiej, ale też zdziczałych psów. Często w pobliżu właśnie wiosek pojawiają się psy, puszczone samopas i takich spotkań ja się też obawiam. Zazwyczaj dobry kij, patyk wystarczy. Niedźwiedzi w lasach naszych zamojskich, lubelskich nie mamy, a niedźwiedź jest myślę najbardziej takim niebezpiecznym z leśnych zwierząt, więc nie musimy się obawiać spotkania z niedźwiedziem. Wilki i rysie, słuchajcie, te spotkania należą do wielkiej rzadkości i to nie z uwagi na to, że tych zwierząt jest mało. Nasze lasy zamieszkują zarówno rysie, jak i spora ilość wilków, ale z uwagi na to, że te zwierzęta unikają człowieka. Mają lepszy słuch, lepszy węch, lepszy wzrok niż my, ludzie, i zazwyczaj albo nas słyszą, wyczują lub zobaczą dużo wcześniej i schodzą nam z drogi. Więc nie musimy się obawiać tych zwierząt, one po prostu nam ustępują z drogi. Warto zabrać za to ze sobą kamizelkę odblaskową i mi się to także zdarza, mimo że często chodzę po lasach, które znam własną kieszeń. Kamizelkę odblaskową z prostej przyczyny, szczególnie jeśli wybieram się gdzieś wcześnie rano o świcie lub przed wieczorem, przed zmierzchem, z uwagi na to, że będę lepiej widoczny dla myśliwych, dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki łowieckiej. Dzięki temu wezmę pomarańczową kamizelkę. Dla zwierząt to i tak nie robi różnicy, gdyż zwierzęta, większość leśnych zwierząt słabo rozpoznaje kolory, a dzięki temu mogę być lepiej widoczny dla osób będących po prostu w pobliżu. Warto o tym pamiętać. Kwestia węży. No mamy jesień, więc większość węży już znalazła swoje miejsca hibernacji. Te zwierzęta hibernują przez zimę głęboko w ziemi, w przeróżnych jamach, norach i raczej nie spotkamy ich, gdy już temperatury są za niskie, a węże są zmiennocieplnymi zwierzętami, więc nie powinniśmy ich spotkać. Zresztą z polskich węży występujących w naszej przyrodzie niebezpieczny jest tylko jeden. Jest to żmija zgzakowata. O tej porze raczej nie powinniście się już obawiać węży. Natomiast inna sprawa jest, jeśli chodzi o kleszcze. Też słyszałem wiele opinii w ciągu paru lat, nawet takich, że ktoś bał się i w ogóle nie wchodził do lasu z uwagi na to, że bał się kleszczy. Kleszcze są wszędzie. I w parku możemy ich złapać, i na trawniku przed domem. W lesie jest ich dokładnie tyle samo, co mamy ich w tych wcześniej wymienionych przeze mnie miejscach. Warto zabrać ze sobą repelenty jakieś, czyli jakieś środki po prostu chemiczne odstraszające kleszcze, szczególnie, że mamy ciepłą jesień i te kleszcze można przynieść z lasu nawet teraz. Kleszcze powodują różne nieprzyjemne choroby, tak jak borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i lepiej się ich wystrzegać. Drugą sprawą jest po prostu to, że musimy dobrze sprawdzić się własną skórę, czy gdzieś tego kleszcza ze sobą nie wzięliśmy. A zazwyczaj dobry, długi prysznic lub kąpiel eliminuje praktycznie do zera ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Musimy o tym pamiętać, żeby przede wszystkim zmienić ubranie, przebrać się po wizycie w lesie, po wizycie na łonie przyrody, a najlepiej wziąć kąpiel czy prysznic.

0: Reklama.
1: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
2: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
1: To wszystko?
2: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
1: A jest taka?
2: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
3: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Wpadnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie Śniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
9: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
9: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
9: Na okna?
8: 7 lat.
9: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
9: Wow!
8: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: W moim mieście pada deszcz.
6: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
9: I po reklamie.

0: Polska Zamość.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Two ships in the night.

0: Polska Zamość.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak widz, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak widz.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne. Hey.

chcesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,